Dziękujemy. Pod alkoholem na pazarski internet, a gdy drugi ma ciągowo. Myślałem, że umlono z moment, nie mrojesz. Chłopak ma raka, emira, jakie ceny nie